Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Unii, zaraz po chorobach układu krążenia. Co roku prawie 3 miliony osób dowiaduje się, że ma raka, a 1,2 miliona traci z jego powodu życie. Chociaż za politykę zdrowotną odpowiadają w pierwszej kolejności państwa członkowskie, walka z rakiem jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Wysłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się więcej o europejskim planie walki z rakiem. Na raka może zachorować każdy, bez względu na wiek, płeć lub status społeczny. Choroba ta jest ogromnym obciążeniem dla europejskich systemów opieki zdrowotnej. W jakiś sposób dotyka ona każdego z nas. Wszyscy znamy kogoś, kto chorował lub umarł na raka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, rak to grupa chorób, które mogą dotknąć każdą część ciała. Jego cechą charakterystyczną jest szybkie namnażanie się atypowych komórek, które rozrastają się w sposób niekontrolowany. Mogą one przerzucić się na sąsiednie części ciała i zaatakować inne organy. Co roku prawie 3 miliony osób w Unii Europejskiej dowiaduje się, że ma raka, a 1,2 miliona traci z jego powodu życie. Pandemia koronawirusa pogorszyła jakość opieki onkologicznej. Zakłóciła profilaktykę, diagnozę i leczenie raka, a także utrudniła dostęp do leków. Ponadto odbiła się negatywnie na badaniach nad rakiem, ponieważ opóźniła badania kliniczne. Według Europejskiej Organizacji do Spraw Walki z Rakiem podczas pandemii nie przeprowadzono około 100 milionów badań przesiewowych. Szacuje się, że z tego powodu nie zdiagnozowano nawet miliona przypadków raka. Chociaż Europę zamieszkuje tylko 1/10 ludności świata, diagnozuje się w niej 1/4 wszystkich przypadków raka. Zgodnie z przewidywaniami do 2035 roku liczba zgonów na raka w Europie wzrośnie o prawie 1/3. Choroba ta stanie się zatem główną przyczyną śmierci na naszym kontynencie. Aby temu zapobiec, musimy podjąć stanowcze działania. Unia Europejska chce, aby wszystkie państwa członkowskie współpracowały na rzecz lepszej prewencji, leczenia i opieki po leczeniu raka. Na początku 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Plan Walki z Rakiem. Określiła w nim działania, które mają wspierać i koordynować wszystkie etapy walki z chorobą. Profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnozę i leczenie. Plan ma także poprawić jakość życia pacjentów onkologicznych i osób, które pokonały chorobę. Europejski Plan Walki z Rakiem jest jedną z głównych inicjatyw Europejskiej Unii Zdrowotnej. Jest on też powiązany z kilkoma innymi ważnymi projektami unijnymi, takimi jak misje w zakresie walki z rakiem programu Horyzont Europa, Strategia Farmaceutyczna dla Europy, Strategia Od Pola do Stołu oraz Europejska Przestrzeń Danych dotyczących zdrowia. Przewidują one m.in. badania naukowe i innowacje, rozwój medycyny cyfrowej i spersonalizowanej oraz ograniczenie nierówności przeciwdziałaniu nowotworom w całej Unii. Europejski Plan Walki z Rakiem będzie stopniowo wprowadzany w najbliższych latach. Określono w nim 7 priorytetów tematycznych. Ma on pomóc ograniczyć główne czynniki ryzyka, zmniejszyć konsumpcję tytoniu i alkoholu, a także ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i ekspozycję na niebezpieczne substancje. Plan ma też propagować zdrową dietę i aktywność fizyczną. Celem jest również wykorzystanie szczepionek, aby wyeliminować raka szyjki macicy oraz inne rodzaje raka wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Ponadto powstanie grupa do spraw wdrażania Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Będzie ona blisko współpracować z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. Komisja Europejska przedstawiła też niedawno nowe podejście, które ma pomóc krajom członkowskim zachęcać ludzi, aby poddawali się badaniom przesiewowym. Dzięki temu będzie można osiągnąć cel określony w Europejskim Planie Walki z Rakiem. Zgodnie z nim do 2025 roku 90% osób kwalifikujących się do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, jelita grubego i szyjki macicy powinno mieć dostęp do takich badań. W zależności od wyników dalszych badań, program może zostać rozszerzony na badania w kierunku raka prostaty, płuc i żołądka. We wrześniu 2020 roku Parlament Europejski powołał Komisję Specjalną do spraw walki z rakiem. Miała ona przeanalizować, co robi Unia, aby walczyć z tą chorobą, oraz zaproponować usprawnienia. W
Pół roku później Parlament Europejski przyjął sprawozdanie końcowe tej komisji. Posłowie przygotowali zalecenia, których wdrożenie ma pomóc ograniczyć czynniki ryzyka, takie jak konsumpcja alkoholu i tytoniu. Stwierdzili też, że należy rozszerzyć program badań przesiewowych i przeznaczyć więcej środków na badania. Walka z rakiem to jeden z najważniejszych elementów Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki zdecydowanym działaniom w dziedzinie polityki zdrowotnej, Unia będzie mogła lepiej chronić życie obywateli. Zapewni im też dostęp do najbardziej innowacyjnych metod leczenia we wszystkich państwach członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi, a w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, np. systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Kad notiek dabas katastrofas, Eiropa savu solidaritāti apliecina, sniedzot praktisku atbalstu. Šajā raidījumā aplūkosim vienu no galvenajiem savienības instrumentiem, ko izmanto, lai palīdzētu valstīm atjaunoties pēc katastrofām. Šo instrumentu sauc par Eiropas Savienības solidaritātes fondu. Fonds tika izveidots 2002. Gadā pēc pustošajiem plūdiem Centrāla Eiropā. Eiropas Savienības valstu valdības bija viensprāts, ka valstīm, kurās notikušas lielas dabas katastrofas, ir jāsaņem ātrs un uzticams atbalsts. Tām ir vajadzīga ne tikai neatliekamā palīdzība, bet arī finansiāla palīdzība, lai atjaunotu būtisku infrastruktūru. Šim nolūkam tika izveidots solidaritātes fonds. Noskaidrosim, kā tas darbojas. Ja kādu valsti vai reģionu ir skārus dabas katastrofa, piemēram plūdi, vētra, zemestrīce vai vulkāna izvirdums, attiecīgās valsts iestādes var 12 nedēļu laikā pieteikties uz Eiropas Savienības palīdzību. Tām ir jāiesniedz kopējā nodarītā kaitējuma aplēse, dati par katastrofas apmēru un sīka informācija par steidzamajiem pasākumiem, kam ir vajadzīgs atbalsts. Pēc tam Eiropas komisija pieprasījumu izvērtē. Tā pārbauda, vai katastrofa atbilst noteiktiem kritērijiem un apstiprina, kurus atjaunošanas pasākumus fonds var atbalstīt. Pēc tam komisija ierosina atbalsta paketi, kas jāapstiprina gan Eiropas parlamentam, gan Savienības dalībvalstīm. Pēc apstiprinājuma saņemšanas līdzekļus var ātri darīt pieejamus, lai varētu sākt atjaunošanas darbus. Tomēr joprojām pastāv ar fonda darbību saistītas problēmas. Vairākas valstis, kam ir tiesības saņemt atbalstu, ilgi to neseņem. Šāda situācija kavē atjaunošanas pasākumus. Fonda procedūras bieži tiek uzskatītas par pārāk lēnām un sarežģītām. Daudzi uzskata, ka nākotnē prioritārā kārtā būtu jāpātrina atbalsta izmaksas. Eiropas parlaments gādā par to, lai solidaritātes fonds būtu taisnīgs, efektīvs un reaģētspējīgs. Parlamentam kā vienam no likumdevējiem un vienai no Savienības budžeta lēmēju institūcijām ir jāapstiprinība kāda fonda izmantošana. Tikai pēc tam līdzekļus var darīt pieejamus. Parlamenta deputāti arī rūpīgi pārbauda, kā līdzekļi tiek izlietoti. Viņi cenšas panākt, ka procedūras tiek vienkāršotas un īstenotas ātrāk, kā arī strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka Savienības solidaritātes pasākumi nekavējoties sasniedz skartās iedzīvotāju grupas. Solidaritātes fondu finansē tieši no Savienības budžeta. Katru gadu ārkārtas situācijām tiek rezervēti aptuveni 1,2 miljārdi eiro, taču šī maksimālā summa var mainīties. Ārkārtīgi liela katastrofa gadījumā Eiropas Savienība var piešķirt papildu finansējumu, izmantojot iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus. Eiropas Savienība finansējumu var palielināt, arī veicot budžeta korekcijas, ja vien parlaments un dalībvalstis tam piekrīt. Kopš 2002. Gada fonds ir sniedzis gandrīz 9 miljārdu eiro lielu palīdzību 24 Savienības valstīm, apvienotie karalistei un kandidātu valstīm, piemēram Albānijai, Melnkalnei un Serbijai. Lūk divi nesenāki piemēri. 2021. Gadā Vācija piedzīvoja lielus plūdus. Tā bija viena no smagākajām dabas katastrofām valsts vēsturē. Plūdi laupīja vismaz 196 cilvēku dzīvību un radīja miljārdiem eiro lielus zaudējumus. Eiropas Savienība no fonda piešķīra 600 miljonus eiro, lai atbalstītu atjaunošanas darbus. 2025. Gadā parlaments apstiprināja vairāk nekā 1 miljārdu eiro lielu solidaritātes fonda palīdzību Spānijai un Francijai. 2024. Gada oktobrī Spānijas Valencijas reģionu piemeklēja spēcīgi plūdi. Fonda līdzekļi palīdz sakopt plūdos cietušās teritorijas un salabot ceļus, elektrotīklus un ūdens sistēmas. Neilgi pēc Spānijā notikušās katastrofas spēcīgi ciklona skāra Francijas aizjūras teritorijas Majot un Reunionu. Eiropas Savienības līdzekļi ir palīdzējuši atjaunot pamatpakalpojumus, sākot ar ūdens un enerģijas apgādi un beidzot ar veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem. 2020. Gada aprīlī, lai atbalstītu Savienības centienus apkarot koronavīrusa pandēmiju, Solidaritātes fonda darbības jomā tika iekļauts arī liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācijas. Tas ietver palīdzības sniegšanu cilvēkiem veselības krīžu gadījumā un pasākumus, ar kuriem ierobežo infekcijas slimību izplatību. Visi šie piemēri parāda, kā solidaritāte izpauž praksē. Eiropas valsts kopā palīdz citu citai atjaunoties, atveseļoties un virzīties uz priekšu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Nuo 2011 metų spalio 13-ąją švenčiame Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdintis žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodynę. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe wydarzenie demokratyczne na świecie. W tej serii podcastów krok po kroku wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku poruszymy ważny temat. Powiemy, jak znaleźć wiarygodne źródła i rozpoznać oficjalne informacje z instytucji unijnych. To szczególnie ważne w czasach dezinformacji. Zbliżają się wybory europejskie. Dlatego ważne jest, aby dobrze znać kandydatów i ich strategie polityczne oraz mieć wiedzę o ważnych kwestiach w tym zakresie. Jednak w internecie roi się od wprowadzających w błąd informacji i ciężko odróżnić fakty od mitów. W dzisiejszym odcinku przybliżymy strategie, które pozwolą skuteczniej poruszać się w świecie pełnym informacji. Zastanówmy się najpierw, dlaczego tak ważne jest, by korzystać z wiarygodnych źródeł. Wprowadzające w błąd informacje mogą wpłynąć na nasze postrzeganie i decyzje, szczególnie w przypadku głosowania. Unia Europejska jest złożonym podmiotem. Aby zrozumieć, jak funkcjonuje, musimy dysponować rzetelną wiedzą. Gdy szukamy informacji w internecie, zazwyczaj odruchowo wpisujemy kluczowe słowa w wyszukiwarkę. To całkiem dobry pomysł, jednak musimy mieć na uwadze, że pierwsze wyniki niekoniecznie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Są to zwykle najczęściej odwiedzane strony lub strony sponsorowane. Aby mieć pewność, że korzystamy z wiarygodnych źródeł, możemy na przykład odwiedzić oficjalne strony instytucji europejskich. Na tych stronach znajdziemy rzetelne i aktualne informacje o strategiach politycznych, przepisach i roli instytucji unijnych. Taką główną oficjalną stroną jest europa.eu. Znajdziemy na niej wiele informacji bezpośrednio ze źródła. Jak rozpoznać oficjalne strony instytucji unijnych? Przede wszystkim nazwy ich domen kończą się na europa.eu. Strony te dostępne są we wszystkich 24 językach urzędowych Unii. Na dole strony znajdują się też odniesienia do innych instytucji unijnych lub unijnych kanałów informacyjnych. Fakty i liczby na tych stronach są zawsze sprawdzone i zweryfikowane ze źródłami naukowymi i informacjami pochodzącymi z urzędów statystycznych. Innym dobrym rozwiązaniem jest też odwiedzić oficjalne konta w mediach społecznościowych. Ich weryfikacją i zarządzaniem zajmują się instytucje unijne. Często udostępnia się na nich wiarygodne aktualizacje i wyjaśnienia dotyczące ważnych kwestii. Zweryfikowane konta zwykle oznacza się niebieskim symbolem parawki umieszczonym przy nazwie konta. Jest to potwierdzenie ich autentyczności. Dodatkowo można odwiedzić strony internetowe poszczególnych partii politycznych.

weryfikacji faktów. Ponadto należy uważać na informacje zamieszczane w mediach społecznościowych. Platformy społecznościowe mogą być przydatnym narzędziem ułatwiającym kontakty i źródłem informacji. Jednak mogą stanowić też potencjalne miejsce rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd. Zanim udostępnisz treści w internecie lub uwierzysz w nie, sprawdź ich źródło i autora. Podsumujmy. Korzystanie z wiarygodnych źródeł przed wyborami jest istotne, byśmy mogli podejmować świadome decyzje. Ważne jest, aby odwiedzać oficjalne strony internetowe i porównywać informacje u wielu źródeł. Należy też być czujnym na treści udostępniane w internecie. Dzięki temu można odnaleźć się w gąszczu dezinformacji i wyciągać uzasadnione wnioski. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie Cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wpłynie na skład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na Twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas może tu odegrać ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.